0: dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc ten sam.
1: Minęła godzina czwarta.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Iga Świątek zmierza po czwarty tytuł w Rzymie. Dziś zagra mecz o finał. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
2: A dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, benzyny 98 6,98, a litr oleju napędowego 6,92. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rozejów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier Péter Modiar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
4: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
2: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Elina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej półfinał zapewniła sobie bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegulę 6-1-6-2. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dziś wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Iga wygrała turniej w Rzymie 3 razy, ostatnio 2 lata temu.
1: Te programy powtarzamy.
5: Gość Radia 7.
6: Audycja Gość Radia 7, Barbara Plochy. Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem jest dziś starosta Mławski, Witold Okumski. Dzień dobry Panie Starosto.
7: Dzień dobry Pani Redaktor. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia 7.
6: Panie Starosto, no naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od Mławskiego Szpitala, od kondycji Mławskiego Szpitala, która zdaje się nie jest najlepsza.
7: Wydaje mi się, że nie przypadkiem, pani redaktor, pytam je właśnie o sytuację w naszym Mławskim Szpitalu, gdyż było to tematem i ostatniej sesji Rady Powiatu Mławskiego.
6: No, ale mieszkańcy też chcą wiedzieć.
7: Tak, jaki jest niestety przedmiotem naszej troski. Istotnie, no ta sytuacja ekonomiczna naszego szpitala, ona znacząco się pogorszyła, trzeba powiedzieć, od sytuacji, jaka miała miejsce w ubiegłym roku, do chwili obecnej. Pan dyrektor na sesji powiedział, że do tego, żeby utrzymać szpital i żeby zapewnić finansowanie szpitala, potrzeba jest pomocy w wysokości 13,8 miliona złotych. To są ogromne pieniądze. I rzeczywiście, no, pan dyrektor pracuje nad tym, bo to właściwie są jego zadania, muszą być jego propozycje, w jaki sposób zaradzić tej trudnej sytuacji.
6: No bo też trzeba pamiętać o tym, że starostwo jest organem prowadzącym, więc no mam nadzieję, że to jest, tak mówiąc obrazowo, łódka, w której wszyscy wiosłują w jedną stronę, a nie przeciągają linę.
7: To znaczy, trzeba w tym momencie powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że pan dyrektor pracuje nad tym, żeby przedstawić rozwiązania, jak wyjść z tej trudnej sytuacji. Natomiast musimy też pamiętać, że szpital jest taką specyficzną jednostką. W nazwie ma samodzielny zakład opieki zdrowotnej.
6: No dobrze, ale ja zapytam wprost, czy może liczyć na wsparcie? No, oczywiście wsparcie finansowe pewnie najbardziej z zarządu powiatu.
7: Ja myślę, pani redaktor, tak, że przede wszystkim pamiętajmy, że w ubiegłym roku szpital otrzymał ogromne wsparcie zarówno od powiatu, miasta Mławy. Pragnę tylko przypomnieć, że powiat mławski tylko przekazał 2 miliony na spłatę zobowiązań, udzielił pożyczki w wysokości 2 miliony na spłatę zobowiązań, przekazał kwotę 1 000 000 złotych na SOR oraz jeszcze inne dodatkowe środki. Rozpoczęliśmy inwestycję zakładu leczniczego do SOR-u o wartości 3,5 miliona złotych, która jest kontynuowana i będzie w tym roku odebrana. Udzieliliśmy również wsparcia na cyfryzację w szpitala w wysokości 1 200 000 złotych. Ale proszę mi jednak pozwolić skończyć. Okay. Tylko my w ubiegłym roku, liczę do dziś, prawie 5 milionów złotych. To jest wsparcie szpitala. Gdy weźmiemy miasto Mławę, ono dołożyło 2 miliony. Mamy prawie 7 milionów. Gminy, które dołożyły ponad 7600. I proszę popatrzeć, pomimo tak dużej pomocy sytuacji ze strony zarówno samorządu powiatu mławskiego, miasta Mławy, gmin naszego powiatu, sytuacja niestety uległa pogorszeniu. No i przede wszystkim to pan dyrektor powinien zaproponować i podjąć działania, które zaczną równoważyć koszty tego szpitala, czyli zyski i wydatki. No, bez takiego liczenia i zmierzania do tego, żeby wydatki i wpływy się nie zaczęły równoważyć, no, sytuacja nie będzie prostą tego szpitala. Myślę, że nad tym w tej chwili pan dyrektor się skupia i będzie proponował jakieś rozwiązania, które powinny doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja ekonomiczna nie była aż tak trudna. No, trzeba też dodać, że ta sytuacja ekonomiczna, która obecnie jest, spowodowana jest również tym, że nasz szpital nie wykonał ryczałtu. Wykonał tylko 90% ryczałtu, przez to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku zmniejszyły się o kwotę blisko 4,7 miliona złotych.
6: No i co teraz z tym będzie? Bo
7: czekamy na propozycję. Proszę wierzyć, to nie starosta jest w szpitalu, nie zarząd powiatu. Zresztą my nie mamy jakichś takich funkcji jako starosta czy zarząd funkcji kontrolnych. Te funkcje kontrolne to wyłącznie ma organ tworzący, czyli Rada Powiatu, oraz jest też, trzeba powiedzieć, Rada Społeczna Szpitala, która powinna na bieżąco tą sytuację analizować i przedstawiać rozwiązania. No niewątpliwie trwają prace. Zarząd już raz się spotkał. Spotykamy się kolejny raz z panem dyrektorem w piątek, z dyrekcją szpitala. No i myślę, że czekamy na te propozycje, jakie przygotuje pan dyrektor, bo tak naprawdę, tak jak podkreślam, to jest samodzielny przykład. I wszystkie inicjatywy, zmiany, jakiekolwiek, muszą się pojawiać ze strony pana dyrektora szpitala.
6: No, ale z pustego to nawet Salomon nie naleje, prawda? I sytuacja szpitali powiatowych jest dramatyczna, nie tylko Mławskiego Szpitala. Jeśli nie zmieni się sposób finansowania szpitali powiatowych, no to co, będziemy zamykać po kolei oddziały, żeby szukać oszczędności? Taki jest kierunek, czy jaki jest kierunek?
7: O to powinniśmy znowu zapytać pana dyrektora, bo to nie zarząd, nie starosta zamyka oddziały, My, nigdy jesteśmy, ja również jestem przeciwnikiem zamykania oddziałów.
6: Bo jak gdyż się uważam, raz zamknie, gdyż, to już się ich nie uruchomi.
7: Gdyż
6: ponownie.
7: Uważam, że nie tędy droga jest poprawiania sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez zamykanie kolejnych oddziałów. Proszę zwrócić uwagę, zamknęliśmy ginekologię i położnictwo i co mamy dzisiaj? Mamy sytuację jeszcze trudniejszą, o wiele trudniejszą niż była rok temu. Więc nic z tego nie wynikło. Natomiast oczywiście sytuacja szpitali ogólnie powiatowych jest zróżnicowana. To nie jest tak, że wszystkie szpitale są w trudnej sytuacji, są w różnej sytuacji. Pragnę powiedzieć, że tak naprawdę na poziomie roku ubiegłego to myśmy prawie nie mieli zadłużenia. Zadłużenie było wręcz symboliczne. A w tej chwili niestety spirala zadłużeń się nakręca.
6: No i trzeba ją zatrzymać.
7: Ale to muszą być przede wszystkim zatrzymać mogą je działania. Konkretne działania, które musi podjąć dyrektor szpitala.
6: A jeżeli ich nie podejmie, to co zmieni pan dyrektora?
7: No, oczywiście ja rozumiem, że trzeba wziąć pożyczkę. Tak jak w budżecie domowym mamy. Jeżeli biorę pożyczkę, to ta pożyczka powinna mi pomóc wprowadzić działania naprawcze. Natomiast jeśli pożyczka, czy środki, które my będziemy przeznaczać, tak jak to było w ubiegłym roku, nie powodują poprawy...
6: Nie powodują poprawy,
7: to znaczy, że zmierzamy w złym kierunku i po prostu, no, jeszcze raz powiem, oczekujemy, że pan dyrektor przedstawi konkretne działania, które on zamierza podjąć w związku z tą sytuacją.
6: Rozważa pan taką sytuację, że jeżeli to, co przedstawi dyrektor, nie będzie satysfakcjonowało rady, nie będzie satysfakcjonowało zarządu powiatu, to rozważacie zmianę dyrektora?
7: W tej chwili nie rozważamy takiej sytuacji. Oczekujemy na to, że pan dyrektor przedstawi konkretne rozwiązania, które z jednej strony będą ograniczać wydatki bieżące szpitala, bo to jest najwyższy czas, żeby te wydatki były mniejszymi. No nie może być tak, jak w roku ubiegłym, że my mamy w starostwie 100 pracowników, na podwyżki dajemy powiedzmy 900 tysięcy. Szpital ma 32 czy 3 pracowników administracji, a na podwyżki jest 1 200 000. Więc oczekujemy racjonalizacji wydawania tego budżetu przede wszystkim i podjęcia działań takie, które nikt nie mówi, że tu cuda ktoś zrobi w ciągu miesiąca, dwóch, pół roku. Ale muszą być to działania, które będą zmierzać do tego, że ten szpital musi się powoli zacząć bilansować i wiem, że nad tym pan dyrektor pracuje i oczekujemy tutaj propozycji rozwiązań, jakie zamierza podejmować, tak? Musimy zrozumieć to, że nikt nie jest w stanie ciągle pobierać pożyczek.
6: No właśnie, bo to jest też niebezpieczne dla budżetu.
7: Dokładnie. To jest prosta droga do tego. Nakręcamy spiralę, powiedzmy, nakręcenie spirali długów powoduje, że z czasem przestajemy być wypłacalni, tracimy płynność finansową i to jest niezwykle niebezpieczne. A dziś właściwie trzeba powiedzieć, że no ta sytuacja taka na pograniczu utraty płynności finansowej, ona jest i adekwatnie do tej sytuacji muszą zostać podejmowane działania.
6: Mam nadzieję, że to nie jest prosta droga do zamknięcia szpitala powiatowego w Mławie, bo tego z pewnością nikt by nie chciał.
7: Nie ma już takiego pojęcia jak pojęcie, powiedzmy, likwidacji szpitala.
6: No ale jeżeli zlikwidujemy większość oddziałów, no to będą tylko
7: budynki. Dlatego też powiedziałem, że to jest droga donikąd. To nie tędy droga. Mi się wydaje, że obecnie pan dyrektor ponad półtora roku już pracuje w tym szpitalu, więc ma dokładny obraz funkcjonowania tego szpitala i mam nadzieję, że zaproponuje działania, które jednak będą racjonalizowały wydatki przede wszystkim.
6: No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie specjalistów, którzy będą mieli dobrze zapłacone, też ten szpital nie będzie przyciągał pacjentów, więc to takie trochę błędne koło, ale sprawie będziemy się przyglądać i rozumiem,
7: ale to
6: że
7: takie, pani redaktor, tak. Błędne koło, tylko proszę zobaczyć, mamy sąsiedni powiat, sąsiednie miasto Żuromin i ono równoważy, ma specjalistów, więc to tak bym powiedział.
6: Czyli co, uważa pan, że szpital jest źle zarządzany?
7: Ja tego nie powiedziałem, że różnie sobie szpitale radzą. To nie jest prawda, że wszystkie szpitale powiatowe w Polsce są zadłużone. To jest nieprawda. Są starostwa, które uważają, że skoro źle są finansowane przez Fundusz Zdrowia, zakładają sprawy przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w sądzie, tak?
6: Plany są takie? Ma pan taki plan, czy nie?
7: Ale to nie ja. Ja nie jestem tutaj. Ja nie mogę założyć takiego, bo to może zrobić szpital, jeśli uważa, że ma źle wycenione usługi, czy niezapłacone za jakieś wykonania. To tu podmiotem jest szpital, nie jest podmiotem starosta.
6: No dobrze, będziemy się sprawie przyglądać. Fakt jest jeden. Mieszkańcy Mławy, powiatu mławskiego, oczekują, że mławski szpital będzie funkcjonował i będzie dobrze funkcjonował, a opieka będzie na najwyższym poziomie. To się oczywiście wiąże z kosztami i z dobrym zarządzaniem. Nie tylko przez dyrektora, ale też przez zarząd powiatu. I mam nadzieję, że tak jak wspomniałam wcześniej, wszyscy wiosłujemy w tę samą stronę. Starosta powiatu mławskiego, Witold Okumski, był moim i państwa gościem. Panie starosto, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie, pani redaktor.
6: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Zbliża się w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 dzień maja. W 1607 roku biskup płocki Wojciech Baranowski został przeniesiony na biskupstwo kujawsko-pomorskie. W 1908 roku pruski parlament krajowy zatwierdził projekt budowy niedokończonego kanału mazurskiego, który miał połączyć wielkie jeziora mazurskie z Bałtykiem poprzez rzeki Łynę i Pregołę. W 1948 roku urodzony w Płońsku Dawid Ben-Gurion przewodniczył uroczystości proklamacji niepodległości Izraela, składając jako pierwszy podpis pod tą deklaracją. W 2005 roku mszą świętą zainaugurowano odbudowę kościoła świętego Rocha w Sadykszu w gminie Obryte w powiecie pułtuskim. Świątynia spłonęła w pożarze. W 2010 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie wydała dekret o ważności procesu beatyfikacyjnego urodzonej w Godziszewach w gminie Rypin Walentyny Łempickiej. W 2019 roku Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim nadała pośmiertnie Bolesławowi Zoniowi tytuł honorowego obywatela miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Był dowódcą 45. Lotniczej Eskadry Doświadczalnej w Modlinie. W 2022 roku ksiądz Szymon Chachulski został proboszczem parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Błogosławionych Męczenników Działdowskich, arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wytmańskiego w Działdowie. Urodzili się w 1659 roku Stanisław Bonifacy Wierzbowski, kanonik gnieźnieński, dziekan pułtuski. W 1917 roku w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Tadeusz Gesek, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w Stalagu 1A, przeżył okupację. W 1924 roku w Działdowie Teodozja Kamińska, uczestniczka powstania warszawskiego, wzięta do niewoli niemieckiej, osadzona w Stalagu 4D, a następnie w Stalagu 4F, z którego została zwolniona. Dalsze losy nieznane. W 1938 roku Ireneusz Michaś był wojewódzkim lekarzem weterynarii w Ciechanowie. W latach 90. zasiadał w Radzie Miejskiej Ciechanowa. Pełnił funkcję senatora 3. i 4. kadencji z województwa ciechanowskiego. Później był mazowieckim wojewódzkim lekarzem weterynarii. W 1958 roku Andrzej Grubba, tenisista stołowy, 3-krotny brązowy medalista Mistrzostw Świata, zdobywca Pucharu Świata i 2-krotny finalista tych rozgrywek. Uważany za najlepszego zawodnika w historii polskiego tenisa stołowego. Jego imię zostało nadane hali sportowej w Jerzewie w gminie Zawidz w powiecie sierpeckim. Zmarli w 1800 roku w Działdowie Wilhelm Reinhold Scheidt, chirurg miejski i przełożony przytułku. W 1904 roku Karol Gustav Manitius, superintendent generalny kościoła ewangelicko-augsburskiego, pracował jako wikariusz w Przasnyszu, wprowadzał nabożeństwa w języku polskim i reprezentował otwartą polską postawę narodową. W 1933 roku w Pułtusku Aleksander Pawlicki, starszy ułan, kawalerzysta Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1943 roku Natalia Olszewska, siostra Maria Konrada od Matki Bożej Anielskiej. Urodzona w Bieńkach Bucicach w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim, nowicjuszka, mniszka klaryska kapucynka drugiego zakonu świętego Franciszka, reguły świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1949 roku Józef Łukaszewicz, pseudonim Walek, Kruk, sierżant Narodowych Sił Zbrojnych, urodzony w Klukowie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim. W 1986 roku Wacław Zarzecki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca Modlina. W 2018 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Piotr Janusz Kramkowski, burmistrz Lidzbarka w latach 2002-2006. W 2021 roku w Działdowie Krystyna Kozłowska-Ecrot prowadziła zajęcia taneczne w Miejskim Domu Kultury w Działdowie. Prowadzone przez nią zespoły taneczne zdobywały znaczące wyróżnienia na szczeblu krajowym. Wyróżniona działdowską Katarzynką.
3: Tu Radio 7.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow. Reklam.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Północ i centrum z alertami. Dziś możliwe tam burze. Znów zmasowane rosyjskie ataki w Ukrainie, między innymi na Kijów. Będzie też o nocnej szychcie w zabytkowej kopalni. Marcin Krzemiński. 7 województw w północnej i centralnej Polsce z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr, a miejscami też drobny grad. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Tymczasem spotkanie na szczycie Trumpa z Xi Jinpingiem rozpoczęło się nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość. Ostatni egzamin napisany. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
3: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka. Był e-mail.
4: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
2: Wyniki egzaminu 3 lipca. Wciąż natomiast trwają oczywiście matury. Dziś rano pisemny egzamin z informatyki, a po południu również pisemne sprawdziany z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią noc muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, zapewnia Roman Chytry z muzeum.
5: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
2: Na chętnych czekają 4 trasy: podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1-6-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka cały czas podkreśla, że lepsza gra to efekt dobrej współpracy z nowym trenerem.
7: Na tych ostatnich meczach grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał i technicznie, i taktycznie, więc cieszę się właśnie, że mam więcej automatyzmów, bo trochę przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie i się zastanawiałam i nie byłam jakby pewna tych swoich decyzji, więc teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
6: Świątek w półfinale zagra dziś z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Ten mecz o 20:30, wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szansy na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisujący w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku. Jagiellonia wygrała 2-0, mimo że to goście stworzyli dużo więcej sytuacji, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
8: Zdaję sobie sprawę, że Raków tworzył tę sytuację. To ciężko pracowaliśmy na to, żeby maksymalnie to utrudnić. czasami ilością, czasami jakością, czasami trochę fartem piłkarskim. Na tym etapie rozgrywek proszę mi wybaczyć, ale będę bardzo się cieszył z tego zwycięstwa i nie będę się za bardzo zastanawiał, czy taka twarz bardzo się komuś podobała, czy się nie podobała.
6: Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. O 2 wyprzedza Górnika, a o 3 Raków. W Hiszpanii wszystko jest już jasne, więc rozluźniona po dwudniowej fecie z okazji mistrzostwa FC Barcelona wyraźnie spuściła stoną. Przegrała wczoraj na wyjeździe z Alavés 0-1. W wyjściowym składzie zagrali obaj Polacy, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Najwięcej słońca na północy i na południowym wschodzie, ale głównie pod koniec dnia. Poza tym deszczowo, możliwe burze z gradem. Dziś już nieco cieplej, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie nawet 20 stopni, w centrum 16, na północnym zachodzie do 14.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki.
6: 503-510.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem domu.

0: 232 575. 735 242 575.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe programy dla mieszkańców. Dziś konsultacje w ratuszu. Ulica Licbarska w Żurominie zostanie wyremontowana. Miasto ogłosiło przetarg. Twierdza przełamana. Bolesna porażka Mławianki u siebie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W ciechanowskim ratuszu odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nowych programów wsparcia dla mieszkańców. Spotkanie będzie dotyczyło rehabilitacji dla ciechanowian oraz grantów na wymianę okien i instalacji odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące planowanych programów. Jak podkreślał Urząd Miasta, mają one zostać dopasowane do realnych potrzeb ciechanowian. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15 w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze ratusza. Programy mają być realizowane dzięki środkom z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Ciechanów pozyskał na ten cel łącznie 51 milionów złotych. Przypomnijmy, że w ramach programu działają już bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz usługa Złota Rączka, czyli drobne naprawy wykonywane u mieszkańców. Żuromin remontuje jedną z najdłuższych ulic. Miasto już uruchomiło procedury przetargowe. Licbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Licbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Licbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
3: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Licbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego kilku milionów złotych, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować i w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni, budowę dwóch rond przy technikum oraz przy ulicach Działkowej i Przemysłowej. Pojawi się ścieżka rowerowa i oświetlenie. Przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Prace w centrum miasta mają ruszyć jeszcze w pierwszym półroczu. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje kolejną edycję Nocy Muzeów. Wydarzenie odbędzie się w sobotę. Wstęp będzie kosztował symboliczną złotówkę. Na mieszkańców czekać będą wystawy, pokazy dawnych zawodów oraz gry i zabawy inspirowane życiem dawnej mazowieckiej wsi. W skansenie będzie można zobaczyć m.in. pracę szewca i wiejskiej krawcowej, dawne pranie i maglowanie oraz tworzenie tradycyjnych zabawek. W programie znalazła się również wystawa Rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla najmłodszych. Za symboliczną opłatą będzie można zwiedzić również ratusz z wystawą ceramiki oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Tam odwiedzający zobaczą m.in. dawny gabinet lekarski i dom poety Stefana Gołębiowskiego. Noc Muzeów w sierpeckim skansenie potrwa od godziny 10 do 21. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu będzie otwarte od godziny 14 do 22. Sport. Mławianka Mława przegrywa 0-1 z Jagiellonią 2 Białystok na własnym terenie w 31. kolejce Betclic trzeciej ligi. Biało-zieloni nie byli przed tym meczem skazywani na porażkę, mimo niższej pozycji w ligowej klasyfikacji. Kapitalny bilans ostatnich spotkań u siebie dawał nadzieję na walkę o 3 punkty z rywalem, który historycznie często bywał lepszy od Mławianki. Goście byli jednak skuteczni. W 35. minucie do siatki Piotra Piotrowskiego kapitalnym strzałem z dystansu. Piłkę skierował Jusuf Sylla, który w tym sezonie zaliczał minuty w ekstraklasie. Gospodarze mimo ofensywnej gry nie byli w stanie sforsować defensywy Jagi. Rzutu karnego nie wykorzystał Gabriel Kirejczyk. Mławianka mimo porażki pozostaje poza strefą spadkową. Zapas jest już jednak jedynie iluzoryczny. Sytuacja w tabeli wymaga punktowania z trudnymi rywalami, którzy czekają na drużynę Marka Gołębiewskiego w końcówce sezonu. Następnym z nich jest Widzew Łódź 2, który zajmuje obecnie 7. miejsce. Stawką meczu jest utrzymanie Mławianki na wodach trzeciej ligi. Spotkanie na wyjeździe odbędzie się w niedzielę, początek o godzinie 12.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Josera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Leśnicy rozpoczęli liczenie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Resort obrony dementuje, Amerykanie nie wstrzymali przerzutu żołnierzy do Polski. Za chwilę też wilk, smakosz owoców.
3: Uwielbia jeść banany.
2: To nowy lokator zoo w Opolu. Marcin Krzemiński. Leśnicy rozpoczęli tak zwaną inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
4: I leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
2: W części lasu, który był objęty pożarem ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Kierownictwo Ministerstwa Obrony dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Portal Army Times poinformował wczoraj, że armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, czyli sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda, ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Czytamy we wpisie Cezarego Tomczyka na platformie X. Wiceszef resortu obrony zapewnia, że Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Płos.
5: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
2: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze, co jednak bardzo ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Litr benzyny 95 może kosztować dziś nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a litr oleju napędowego 6,92. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Energii. Przypomnę, że rządowy pakiet ceny paliw niżej, obniżający akcyzę i VAT na paliwa właśnie, został przedłużony na razie do końca maja. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Na koniec jeszcze u nas drapieżnik z nietypową dietą. Ludwik, nowy lokator opolskiego zoo, to wilk grzywiasty. To gatunek pochodzący z Ameryki Południowej. Jego przedstawiciele to miłośnicy owoców, mówi Tomasz Teratuta z opolskiego zoo.
3: Ten wilk, który do nas przyjechał, na przykład jest wielkim fanem i uwielbia jeść banany.
2: Ludwik trafił do Opola z okolic francuskiej Marsylii. Dołączył do wilczycy Izy. Teraz zadaniem zwierząt będzie powiększenie populacji tego zagrożonego wyginięciem gatunku.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni coraz bliżej wyjazdu na Mistrzostwa Świata. W pierwszym spotkaniu kluczowego dwumeczu z Austrią biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 26-25. To dopiero połowa drogi do celu, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
7: To jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy jedną zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego optymizmu, nie było żadnej radości, jest pełne skupienie i koncentracja na określonym celu.
6: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Już tylko Jagiellonia Białystok może zagrozić Lechowi Poznań w walce o Mistrzostwo Polski w piłkarskiej ekstraklasie. To dlatego, że w zaległym meczu z bezpośrednim rywalem z czołówki Rakowem Częstochowa wygrała wczoraj 2-0. Szkoda, bo byliśmy w tym meczu lepsi, mówi trener Rakowa Dawid Kroczek.
8: Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wystarczająco dużo w ataku, żeby ten mecz wygrać. No przynajmniej jedną z tych 5 sytuacji, które mieliśmy, powinniśmy zamienić na bramkę. Natomiast niewystarczająco dużo, jeżeli chodzi o działania w obronie i zbyt łatwo te bramki straciliśmy. W piłce nie daje się punktów za wrażenie artystyczne, tylko za konkrety i dzisiaj Jagiellonia tych konkretów po prostu miała więcej.
6: Z walki o mistrzostwo wypisał się wczoraj także Górnik Zabrze, jedynie remisujący w Gdyni z Arką 0-0. Jest konkretna oferta dla Roberta Lewandowskiego i to obłędna, bo saudyjski klub Al-Hilal jest gotowy zapłacić naszemu napastnikowi aż 90 milionów euro za jeden sezon gry. Kapitan naszej kadry wciąż nie zdecydował, czy zostanie w Barcelonie, czy zmieni klub. Iga Świątek po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do półfinału turnieju WTA. W Rzymie po kapitalnym meczu wygrała w ćwierćfinale z Amerykanką Jessiką Pegulą 6-1, 6-2. O finał zagra dziś wieczorem z Ukrainką Eliną Świtoliną. Szalony etap w Giro d'Italia. Na trasie piątego odcinka mocno padał deszcz, co doprowadziło do wielu upadków i wprowadziło wiele dramaturgii w walce o zwycięstwo. A ścigali się o nie Igor Arrieta i Afonso Eulalio. Najpierw upadł Hiszpan, potem Portugalczyk. Na 2 kilometry przed metą, gdy znów jechali razem, Arrieta pomylił trasę, a mimo to wrócił, dogonił Eulalio i wygrał etap. Portugalczyk na pocieszenie został nowym liderem wyścigu.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
10: Pogoda. Na północnym zachodzie do 14 stopni, na południowym wschodzie nawet 20, w centrum 16. Będzie pochmurno z przejaśnieniami, deszczowo, miejscami możliwe też burze z gradem.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Alice.
1: Reklama.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
7: Yosera. We care, you grow.
8: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
7: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
8: Co one mi dadzą?
7: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
10: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Starostowie z regionu na konwencie rozmowy o rozwoju Mazowsza. Ćwiczenia dla seniorów, ruszają zajęcia z fizjoterapeutą. Młodzież ratowała życie, mistrzostwa PCK w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Samorządowcy z północnego Mazowsza uczestniczyli w 4. konwencie powiatów województwa mazowieckiego. Obrady odbyły się w Otrębusach. W spotkaniu udział wzięli starosta mławski Witold Okumski, starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta żuromiński Ireneusz Rejmus, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, starosta płoński Artur Adamski oraz starosta przasnyski Paweł Mostowy. Podczas konwentu rozmawiano m.in. o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, strategii rozwoju Mazowsza oraz bezpieczeństwie mieszkańców. Samorządowcy wymieniali się również doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. Konwent powiatów województwa mazowieckiego jest forum współpracy samorządów z regionu i miejscem dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla lokalnych społeczności. W Ciechanowie wkrótce ma zostać otwarty nowy most przy ulicy Augustiańskiej. Inwestycja zastąpiła starą przeprawę, która była już w złym stanie technicznym. Poprzedni most był bardzo wąski. To jedyne takie miejsce w mieście, gdzie dwa samochody nie mogły się bezpiecznie minąć. Nowa konstrukcja jest już gotowa, trwają jeszcze ostatnie prace porządkowe oraz malowanie oznakowania poziomego. Otwarcie planowane jest na przełomie maja i czerwca. Koszt budowy wyniósł blisko 4 miliony złotych. Ponad połowę tej kwoty dofinansował samorząd województwa mazowieckiego. Żuromińskie Centrum Kultury organizuje cykl zajęć ruchowych dla osób powyżej 60 roku życia. Spotkania będą prowadzone przez fizjoterapeutę. Zajęcia mają pomóc uczestnikom zadbać o zdrowie, poprawić sprawność i kondycję. Ćwiczenia zostaną dostosowane do możliwości seniorów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 17:15 w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie. Zapisy prowadzi Żuromińskie Centrum Kultury w pokoju nr 1. Liczba miejsc jest ograniczona. W Parku Miejskim w Mławie odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież ze szkół średnich. Uczniowie rywalizowali w zadaniach sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli reagować na symulowane sytuacje zagrożenia życia.
3: Proszę mi powiedzieć, czy pani ma ze sobą jakieś leki? Jest pani na coś uczulona?
4: Na pszczoły jest uczulenie, prawdopodobnie.
3: Aha, dobrze. Czy ma pani jakieś leki przy sobie?
5: Nie.
3: Nie ma pani żadnych leków?
5: No kiedyś mnie urządliła pszczoła i miałam z tym kłopoty, więc możliwe, że coś się będzie działo, bo się źle czuję.
6: Możliwe uczulenie.
7: Dobrze, przyjąłem, dysponuję karetki i straż pożarną. Proszę działać zgodnie z procedurami alergicznymi na osoby urządlone.
2: Przedstawiano różne sytuacje zagrożenia, mówi Juliusz Fabisiak z pierwszego liceum w Mławie.
8: Było podejrzenie zawału i osoba tutaj przestała oddychać. Straciła funkcje życiowe, trzeba było przystąpić tutaj do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak to przebiega? No przede wszystkim uciskamy na klatkę piersiową swojej osoby poszkodowanej. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Warto to pamiętać, taką sekwencję. Powinniśmy jak najbardziej propagować pierwszą pomoc. Każdemu może się przydać.
2: Zdarzały się też drobne wpadki, jak ta przy poszkodowanym z cukrzycą, mówi Maja Węgierska z zespołu szkół nr 1 w Mławie.
9: No musieliśmy na pewno podtrzymać poszkodowanego i sprawdzić, czy ma przy sobie leki. Poszkodowana osoba nie miała tych leków przy sobie, jednakże osoby trzecie miały przy sobie słodki napój, który podaliśmy. Pytaliśmy się go non-stop i sprawdzaliśmy, czy osoba jest świadoma i w ogóle. No polegliśmy na najprostszej czynności, na sprawdzeniu bezpieczeństwa i założeniu rękawiczek.
2: Najlepsza okazała się drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mławie. Drugie miejsce zdobył zespół szkół nr 4, a trzecie zespół szkół nr 2 w Mławie. Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim w Mławie. Jego organizatorem był Mławski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu, Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burza, ulewy, wiatr. Są alerty pogodowe. Rząd szykuje podatek dla gigantów cyfrowych. Będą rosły razem dzieci i drzewa. Taka akcja w Gliwicach. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw na północy i wschodzie. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, miejscami też grad. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Bądźcie więc bardzo ostrożni. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3% podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejść ma w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są Stany Zjednoczone, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
2: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
4: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump, prezydent USA, wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu, głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
2: Ciekawe spotkania i wystąpienia też w Poznaniu. W odbywającym się tam kongresie Impact weźmie dziś udział były premier Kanady Justin Trudeau. Wśród wydarzeń zaplanowanych na drugi dzień imprezy znalazły się też m.in. wystąpienia przedstawicieli polskiego rządu, w tym ministrów Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Barbary Nowackiej. Będą rośli razem. Dzieci urodzone w Gliwicach w zeszłym roku mogą mieć swoje drzewo. Do końca maja rodzice mogą się zgłaszać do akcji Rośniemy Razem. Potem jesienią będzie wspólne sadzenie drzew. Do nasadzeń wykorzystane zostaną m.in. lipy, klony, dęby, buki czy graby. Drzewa po posadzeniu zostaną oznaczone imionami dzieci oraz miesiącem i rokiem urodzenia.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. I to w kapitalnym stylu, pokonujący Jessica Pegulę do 1 i do 2. Tym samym zrewanżowała się Amerykance za 2 ostatnie porażki.
6: Faktycznie te ostatnie mecze grałyśmy tylko na szybkich albo na trawie, więc Jessie miała trochę łatwiej. Ja myślę, że dzisiaj miałam trochę łatwiej, jeśli chodzi o to, bo nasze style gry są w sumie takimi przeciwieństwami. Ona gra bardzo płasko i w ogóle prawie nie rotuje. Ja w sumie opieram swoją grę na tej rotacji, więc no tym razem po prostu wykorzystałam to, że gram na swojej ulubionej nawierzchni i te właśnie dobre rzeczy z mojej gry mogę uwydatnić.
5: Dziś wieczorem Świątek w półfinale zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wczoraj po ciężkim 3-setowym meczu pokonała Jelenę Rybakinę. Obowiązkowy limit Polaków w składach drużyn piłkarskich w naszym kraju nie wejdzie w życie od nowego sezonu. Na to liczył PZPN, ale już wiadomo, że na dzisiejszych obradach zarządu zostanie jedynie powołana grupa robocza, która zajmie się przygotowaniem takiej reformy. Na dziś kluby, zwłaszcza w Ekstraklasie, nie chcą się zgodzić na takie przepisy, mówi Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego.
0: Kluby nie chcą żadnych zmian, nie chcą żadnych narzuconych norm, limitów. Tego po prostu nie chcą. Uważają, że są suwerennymi, niezależnymi spółkami akcyjnymi i po prostu mogą robić co chcą. Nie chcą stawiać na Polaków. Może i chcą, ale nie chcą, żeby to był obowiązek.
5: PZPN chciałby, żeby w 20-osobowych składach meczowych było co najmniej 8, a docelowo 10 polskich piłkarzy. A skoro już przy polskiej piłce jesteśmy, to wczoraj rozegrano w Ekstraklasie 2 zaległe bardzo ważne mecze. Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2, a Arka Gdynia zremisowała 0-0 z Górnikiem Zabrze. To oznacza, że Lechowi Poznań w walce o tytuł może zagrozić już jedynie Jagiellonia. We Francji tytuł zapewniło sobie PSG, pokonujący wczoraj na wyjeździe Lens 2-0. W Anglii w pogoni za Arsenalem nie ustaje Manchester City i wczoraj wygrał z Crystal Palace 2-0. W Hiszpanii rozluźniona Barcelona przegrała na wyjeździe z Alaves 0-1, a we Włoszech pokrajowy puchar sięgnął Inter, pokonując w finale Lazio 2-0.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Na ogół pochmurno i deszczowo, możliwe też burze z gradem. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni na północnym zachodzie, do 16 w centrum i nawet do 20 na południowym wschodzie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Zbliża się w 9:30.
2: Kalendarium historyczne.
3: Dziś 14 dzień maja. W 1607 roku biskup płocki Wojciech Baranowski został przeniesiony na biskupstwo kujawsko-pomorskie. W 1908 roku pruski parlament krajowy zatwierdził projekt budowy niedokończonego kanału mazurskiego, który miał połączyć wielkie jeziora mazurskie z Bałtykiem poprzez rzeki Łynę i Pregołę. W 1948 roku urodzony w Płońsku Dawid Ben-Gurion przewodniczył uroczystości proklamacji niepodległości Izraela, składając jako pierwszy podpis pod tą deklaracją. W 2005 roku mszą świętą zainaugurowano odbudowę kościoła świętego Rocha w Sadykszu w gminie Obryte w powiecie pułtuskim. Świątynia spłonęła w pożarze. W 2010 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie wydała dekret o ważności procesu beatyfikacyjnego urodzonej w Godziszewach w gminie Rypin Walentyny Łempickiej. W 2019 roku Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim nadała pośmiertnie Bolesławowi Zoniowi tytuł honorowego obywatela miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Był dowódcą 45. Lotniczej Eskadry Doświadczalnej w Modlinie. W 2022 roku ksiądz Szymon Chachulski został proboszczem parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i błogosławionych męczenników działdowskich, arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie. Urodzili się w 1659 roku Stanisław Bonifacy Wierzbowski, kanonik gnieźnieński, dziekan pułtuski. W 1917 roku w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Tadeusz Gesek, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w Stalagu 1A, przeżył okupację. W 1924 roku w Działdowie Teodozja Kamińska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, wzięta do niewoli niemieckiej, osadzona w Stalagu 4D, a następnie w Stalagu 4F, z którego została zwolniona. Dalsze losy nieznane. W 1938 roku Ireneusz Michaś był wojewódzkim lekarzem weterynarii w Ciechanowie. W latach 90. zasiadał w Radzie Miejskiej Ciechanowa. Pełnił funkcję senatora 3. i 4. kadencji z województwa ciechanowskiego. Później był mazowieckim wojewódzkim lekarzem weterynarii. W 1958 roku Andrzej Grubba, tenisista stołowy, 3-krotny brązowy medalista Mistrzostw Świata, zdobywca Pucharu Świata i 2-krotny finalista tych rozgrywek. Uważany za najlepszego zawodnika w historii polskiego tenisa stołowego. Jego imię zostało nadane hali sportowej w Jerzewie w gminie Zawidz w powiecie sierpeckim. Zmarli w 1800 roku w Działdowie Wilhelm Reinhold Scheidt, chirurg miejski i przełożony przytułku. W 1904 roku Karol Gustav Manitius, superintendent generalny kościoła ewangelicko-augsburskiego, pracował jako wikariusz w Przasnyszu, wprowadzał nabożeństwa w języku polskim i reprezentował otwartą polską postawę narodową. W 1933 roku w Pułtusku Aleksander Pawlicki, starszy ułan, kawalerzysta Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1943 roku Natalia Olszewska, siostra Maria Konrada od Matki Bożej Anielskiej, urodzona w Bieńkach-Bucicach w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim, nowicjuszka, mniszka klaryska kapucynka drugiego zakonu świętego Franciszka, reguły świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1949 roku Józef Łukaszewicz, pseudonim Walek, Kruk, sierżant Narodowych Sił Zbrojnych, urodzony w Klukowie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim. W 1986 roku Wacław Zarzecki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca Modlina. W 2018 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Piotr Janusz Kramkowski, burmistrz Lidzbarka w latach 2002-2006. W 2021 roku w Działdowie Krystyna Kozłowska-Ecrot prowadziła zajęcia taneczne w Miejskim Domu Kultury w Działdowie. Prowadzone przez nią zespoły taneczne zdobywały znaczące wyróżnienia na szczeblu krajowym. Wyróżniona działdowską Katarzynką.
0: Radio 7.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie liczba ofiar po potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Wiemy, kto wystąpi w przerwie finałowego meczu piłkarskiego mundialu. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, ale liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet balistycznych, aerobalistycznych i manewrujących. Część z nich przedarła się przez obronę przeciwlotniczą, spadły m.in. w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu, zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1500 dronów i rakiet. Zostanie aresztowany, jeśli nie wpłaci ponad 13 milionów złotych kaucji. Andrii Jermak, podejrzewany o korupcję, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Decyzję podjął Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy. Jermak już zapowiedział, że ją zaskarży. Zaprzecza wszelkim oskarżeniom i zapewnia, że będzie nadal walczył. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wziął udział 66% załogi. Grzegorz Kozieł.
3: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
4: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
3: Pracownicy obawiają się zwolnień.
5: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego, drugiego i utworzenie nowego.
3: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
6: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
7: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
3: Tak czy inaczej, o losach szpitala zdecydują radni.
2: Nowy premier Węgier, Péter Maziar, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To będzie jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Madonna, Shakira i BTS. To oni uświetnią swoimi występami przerwę w meczu finałowym piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Przypomnę, że Shakira wykonuje też oficjalny hymn mundialu zatytułowany Daj Daj. Kolumbijska artystka w 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką Waka Waka. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Nasi piłkarze się do niego nie zakwalifikowali.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo. Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sporo utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Wciąż poszukiwany, podejrzany w sprawie strzelaniny w Lubinie. To ma być bat na nieuczciwych deweloperów. Za chwilę o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania. Marcin Krzemiński. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Zaczynamy od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn, to tuż za dworcem Wrocław Główny. Na to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
3: Trwają intensywne prace naprawcze.
2: Mówi Marta Pabieńska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu, dlatego warto swoje plany podróży zweryfikować na stronach przewoźników lub na portalu pasażera. Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie tej służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Trzęsienie polityczne na Łotwie. Premierka tego kraju, Evika Silina, ogłosiła, że postanowiła podać się do dymisji, podają tamtejsze media publiczne. Oznacza to upadek koalicyjnego rządu w Rydze na kilka miesięcy przed zaplanowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. Wczoraj socjaldemokratyczna partia Postępowcy ogłosiła, że rezygnuje ze współpracy w rządzie Łotwy. Kierowana przez Silinę trójpartyjna koalicja straciła wówczas większość w Sejmie. To bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy. Jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
4: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
2: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
5: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
2: Dziś, czyli wczoraj, bo dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
5: Hej, Conchita!

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kolejowy Armagedon na Dolnym Śląsku. Pasażerowie utknęli na dworcach. Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce? Szef MON uspokaja. Ostatnia noc muzeów w Krakowie w dotychczasowej formule. Od przyszłego roku ma być tak jak w całym kraju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spore utrudnienia od rana na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są tu bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Natomiast część pociągów regionalnych została odwołana, a opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główna, dokładnie na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszczyn.
3: Znaczy, czekałam 2 godziny.
4: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
3: To już kilka dobrych godzin.
4: No.
3: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety. I nie podoba mi się to w ogóle. Jakaś alternatywa?
5: No, pociąg, który wyjedzie za godzinę, ewentualnie.
2: Naprawa usterki już trwa i ma potrwać do godzin popołudniowych. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
2: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON-u zapewnia.
6: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
2: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Iga Świątek zagra dziś mecz o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać złą passę i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał i zrobiła to w świetnym stylu, prezentując najwyższą formę. Dziś wieczorem jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Ten mecz o 20.30. To będzie ostatnia noc muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską noc muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynarczyk.
7: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
8: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
7: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
9: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
7: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
2: W pozostałych miastach tegoroczna noc muzeów rozpocznie się dzień później, w sobotę wieczorem.

0: Reklama.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Josera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Josilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
7: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
2: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
5: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
4: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
2: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z senockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywa od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą. Z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.

0: Reklama.
1: Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, dr Michał Dzimira z Lidzbarka. Przedstawiam Państwu kolejny odcinek z historii Lidzbarka w okresie wiosny ludów. Mijały lata, ale nie minął bo

0: duchowy duch Polaków w walce o niepodległość. Do kolejnej próby odzyskania wolności doszło na ziemiach polskich w latach 1848-1849. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą Wiosny Ludów. Walka o niepodległość odbywała się w zaborze austriackim i pruskim. Tereny ziemi lidzbarskiej objęte zostały ruchem konspiracyjnym jeszcze przed wybuchem Wiosny Ludów. Działało tu Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które chciało wywołać powstanie w 1846 roku. Z pewnością ziemia lidzbarska wchodziła w skład brodnickiego obwodu powstańczego, na którym czele stał komisarz Józef Czarnowski. Myślę, że w Lidzbarku działali wówczas patrioci, którzy chcieli walczyć o Polskę. Niestety do wybuchu powstania nie doszło, gdyż spisek został wykryty, a patrioci aresztowani. Po rewolucji w Berlinie w marcu 1848 roku oraz w Poznańskiem na ziemi lidzbarskiej doszło do ożywienia działalności narodowej, mającej na celu zapewnienie Polakom swobód narodowych i konstytucyjnych. Wydarzenia te kryją kolejne sekrety z przeszłości tej ziemi. Czy działały tu koła Ligi Polskiej i czy docierała prasa polska, to kolejne zagadki naszej historii. Wkrótce zaborcy zaczęli tłumić polskie dążenia społeczno-narodowe, a wśród Polaków narastał bunt i opór, co musiało doprowadzić do wybuchu kolejnego powstania. Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w zaborze rosyjskim, ale już w przededniu jego wybuchu mieszkańcy ziemi lidzbarskiej byli przygotowywani przez emisariuszy do wzięcia udziału w walkach. Ludność żywo też zareagowała na wydarzenia w Warszawie, gdzie podczas manifestacji zabito Polaków. W naszym regionie odbyły się msze za pomordowanych. W tym czasie władze pruskie dokonały licznych rewizji i aresztowań wśród tutejszej ludności. Pomimo gróźb ze strony zaborców, mieszkańcy Lidzbarka czynnie włączyli się w wir powstania. Powstanie styczniowe trwające w latach 1863-1864 miało charakter walk partyzanckich. Nie doszło więc do wielkich bitew polsko-rosyjskich. Powstańcy atakowali nagle z lasów, pól, zza stogów siana. I znów wśród bohaterskich bojowników o Polskę nie zabrakło synów lidzbarskiej ziemi, która była świadkiem przemarszów licznych powstańczych oddziałów. Znów przez Lidzbark przechodzili ochotnicy idący walczyć za ojczyznę do zaboru rosyjskiego. Niestety, mimo ogromnego wysiłku Polaków, zaborcy znów zwyciężyli. Na Polaków ponownie spadły represje, konfiskaty majątków, śmierć. Ostatnie walki powstania styczniowego dobiegły końca jesienią 1864 roku. Pomimo klęski, naród polski, w tym i mieszkańcy ziemi lidzbarskiej, przetrwali ten trudny okres. Przetrwali dzięki wierze i Kościołowi katolickiemu, a czasy walk narodowo-wyzwoleńczych w XIX wieku na ziemi lidzbarskiej pozostawiły wiele zagadek.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
4: Na co dzień
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
7: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę 509 461 715 509 461 715.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 14.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony, mogą występować opóźnienia. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
9: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bez załogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
8: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
8: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
10: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce. Natomiast rozporządzenie, myślę, że te sprawy też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
8: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy Łukasza Litewkę. To Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej. fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.

0: Reklama.
1: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie złoty 99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
9: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ulica Lidzbarska w Żurominie zostanie wyremontowana. Miasto ogłosiło przetarg. Rodzinny rajd wraca, ruszyły zapisy dla rowerzystów. Twierdza przełamana, bolesna porażka Mławianki u siebie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Żuromin remontuje jedną z najdłuższych ulic. Miasto już uruchomiło procedury przetargowe. Lidzbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na tę inwestycję pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
3: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Lidzbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego kilku milionów złotych, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować i w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni, budowę dwóch rond przy technikum oraz przy ulicach Działkowej i Przemysłowej. Pojawi się ścieżka rowerowa i oświetlenie. Przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Prace w centrum miasta mają ruszyć jeszcze w pierwszym półroczu. W ciechanowskim ratuszu odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nowych programów wsparcia dla mieszkańców. Spotkanie będzie dotyczyło rehabilitacji dla ciechanowian oraz grantów na wymianę okien i instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące planowanych programów. Jak podkreśla Urząd Miasta, mają one zostać dopasowane do realnych potrzeb ciechanowian. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15 w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze ratusza. Programy mają być realizowane dzięki środkom z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Ciechanów pozyskał na ten cel łącznie 51 milionów złotych. Przypomnijmy, że w ramach programu działają już bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz usługa Złota Rączka, czyli drobne naprawy wykonywane u mieszkańców. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie rozpoczął zapisy na kolejną edycję rodzinnego rajdu rowerowego. Odbędzie się 21 czerwca, w pierwszy dzień lata. Rowerzyści przejadą trasą przez Księży Dwór, Wysoką, Pryjomę i Płośnicę do Małego Łęcka. Tam zaplanowano dłuższy postój. Uczestników będą gościły panie z koła gospodyń wiejskich w Małym Łęcku. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Dyrektor MOSIR-u Kacper Leśny przypomina również o rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski i zachęca do kręcenia kilometrów dla Działdowa w aplikacji Aktywne Miasta. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Sport. Mławianka Mława przegrała 0-1 z Jagiellonią 2 Białystok na własnym terenie w 31. kolejce BetClick trzeciej ligi. Biało-zieloni nie byli przed tym meczem skazywani na porażkę, mimo niższej pozycji w ligowej klasyfikacji. Kapitalny bilans ostatnich spotkań u siebie dawał nadzieję na walkę o 3 punkty z rywalem, który historycznie często bywał lepszy od Mławianki. Goście byli jednak skuteczni. W 31. minucie do siatki Piotra Piotrowskiego kapitalnym strzałem z dystansu piłkę skierował Jusuf Sylla, który w tym sezonie zaliczał minuty w ekstraklasie. Gospodarze mimo ofensywnej gry nie byli w stanie sforsować defensywy Jagi. Rzutu karnego nie wykorzystał Gabriel Kirejczyk. Mławianka mimo porażki pozostaje poza strefą spadkową. Zapas jest już jednak jedynie iluzoryczny. Sytuacja w tabeli wymaga punktowania z trudnymi rywalami, którzy czekają na drużynę Marka Gołębiewskiego w końcówce sezonu. Następnym z nich jest Widzew Łódź 2, który zajmuje obecnie 7. miejsce. Stawką meczu jest utrzymanie Mławianki na wodach trzeciej ligi. Spotkanie na wyjeździe odbędzie się w niedzielę, początek o godzinie 12.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 14 stopni w regionie dziś, noc pochmurna ze słabym i umiarkowanym wiatrem z południowego wschodu. Nad ranem 8 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 9 stopni w Sierpcu. Ciśnienie niskie. Na koniec zaproszenie. Mariusz Gulczyński, Zbigniew Sokołowski i Łukasz Józefowicz byli w Wenecji, skąd mieli przywieźć uśmiech dzieci. Czy im się udało i co ich spotkało po drodze? Opowiedzą w audycji gość Radia 7. Rozmowa dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu radio.
5: Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
3: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
2: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józef Aciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
4: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
5: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
4: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
6: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
4: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
5: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
4: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
2: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
7: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
2: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
7: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać. Chcemy go istotnie poprawić.
2: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Uwaga, w salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert, jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Starostowie z regionu na konwencie rozmowy o rozwoju Mazowsza. Jubileusz naukowca, benefis księdza z Bieżunia. Noc muzeów w Opinogórze, spektakl, spacery i historia Mazowsza. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Samorządowcy z północnego Mazowsza uczestniczyli w 4. konwencie powiatów województwa mazowieckiego. Obrady odbyły się w Otrębusach. W spotkaniu udział wzięli starosta mławski Witold Okumski, starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta żuromiński Ireneusz Rejmus, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, starosta płoński Artur Adamski oraz starosta przesnyski Paweł Mostowy. Podczas konwentu rozmawiano między

0: m.in. o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, strategii rozwoju Mazowsza oraz bezpieczeństwie mieszkańców. Samorządowcy wymieniali się również doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego jest forum współpracy samorządów z regionu i miejscem dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla lokalnych społeczności. W Bieżuniu odbędzie się uroczystość jubileuszowa. W sobotę zaplanowano benefis księdza prałata profesora Cypriana Rogowskiego. Wydarzenie będzie poświęcone 70-leciu urodzin i 45-leciu pracy naukowej. Organizatorzy podkreślają dorobek naukowca i jego związki z Mazowszem. Burmistrz Andrzej Sztybor wskazuje z kolei jego związek z Bieżuniem.
1: Tu się urodził, tu ukończył szkołę podstawową. To miejsce, które ukształtowało jego pierwsze doświadczenia i wartości. Jubilat przez całe życie zachowuje więź ze swoją małą ojczyzną. I choć jego droga wiodła przez Rzym, Kassel, Olsztyn i niemieckie uniwersytety, to myślą i sercem wraca nadal do Bieżunia.
0: Ksiądz jest wybitnym naukowcem, podkreśla Andrzej Sztybor.
1: To kapłan, uczony, nauczyciel, wychowawca, a także ambasador polskiej myśli teologicznej w Europie. Jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym, wieloletnim kierownikiem Katedry Katechetyki i Pedagogiki Religii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także od 25 lat wykłada na Uniwersytecie w Wechcie w Niemczech.
0: Program rozpocznie się mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie uczestnicy przeniosą się do zabytkowego dworu w Chamsku, gdzie zaplanowano część oficjalną z wystąpieniami i laudacjami. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele samorządu i środowiska naukowego z Polski i zagranicy. Zaplanowano także oprawę muzyczną oraz spotkanie jubileuszowe. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, początek o godzinie 11. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze organizuje Noc Muzeów. Wydarzenie odbędzie się w sobotę. W programie znalazły się spektakle, spacery historyczne, warsztaty i zwiedzanie muzeum. Jednym z głównych punktów wieczoru będzie spektakl Śluby Panieńskie Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Plany są takie, żeby spektakl odbył się w plenerze, mówi dyrektor muzeum Monika Salamon-Miłoboszewska.
2: Państwo od lat czekają na teatry w plenerze. Zapoczątkowaliśmy tą tradycję przed laty i bardzo gorąco, entuzjastycznie Państwo przyjęli. Najbardziej kochają Państwo te wydarzenia, które dzieją się w plenerze, w otoczeniu wtedy kwitnącego bzu. Realizując usilne Państwa prośby, spróbujemy zorganizować to wydarzenie przed oficyną, a jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą, przeniesiemy je do oranżerii.
0: Tego dnia odbędą się m.in. spacery po parku i kryptach, wizyty w pracowni konserwatorskiej oraz muzealnej stajni, a także warsztaty plastyczne dla dzieci. Wieczorem zaplanowano również prelekcje o Mazowszu przed włączeniem do Królestwa Polskiego oraz pokaz filmu Biały Rycerz – Porwanie księcia Janusza. Atrakcje będą bardzo zróżnicowane, zapewnia Monika Salamon-Miłoboszewska.
2: Każdy znajdzie coś dla siebie, no i tradycyjnie oczywiście od 18 do 22 bezpłatne zwiedzanie wszystkich naszych obiektów.
0: Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Dodatkowo z Ciechanowa do Opinogóry Górnej kursować będą specjalne autobusy. Odjazdy zaplanowano o godzinie 16.20 i 18, a powroty o 21 i 22.10. W Parku Miejskim w Mławie odbyły się mistrzostwa pierwszej pomocy przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież ze szkół średnich. Uczniowie rywalizowali w zadaniach sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli reagować na symulowane sytuacje zagrożenia życia.
3: Proszę mi powiedzieć, czy pani ma ze sobą jakieś leki? Jest pani na coś uczulona?
4: Na pszczoły jest uczulenie, prawdopodobnie.
3: Aha, dobrze. Czy ma pani jakieś leki przy sobie?
5: Nie.
3: Nie ma pani żadnych leków?
5: No kiedyś mnie urządliła pszczoła i miałam z tym kłopoty, więc możliwe, że coś się będzie działo, bo się źle czuję.
6: Możliwe uczulenie.
7: Dobrze, przyjąłem, dysponuję karetki i straż pożarną. Proszę działać zgodnie z procedurami alergicznymi na osoby urządlone.
0: Przedstawiono różne sytuacje zagrożenia, mówi Juliusz Fabisiak z pierwszego liceum w Mławie.
8: Było podejrzenie zawału i osoba tutaj przestała oddychać. Straciła funkcje życiowe, trzeba było przystąpić tutaj do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak to przebiega? No przede wszystkim uciskamy na klatkę piersiową osoby poszkodowanej. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Warto to pamiętać, taką sekwencję. Powinniśmy jak najbardziej propagować pierwszą pomoc, każdemu może się przydać.
0: Zdarzały się też drobne wpadki, jak ta przy poszkodowanym z cukrzycą, mówi Maja Węgierska z zespołu szkół nr 1 w Mławie.
9: No musieliśmy na pewno podtrzymać poszkodowanego i sprawdzić, czy ma przy sobie leki. Poszkodowana osoba nie miała tych leków przy sobie, jednakże osoby trzecie miały przy sobie słodki napój, który podaliśmy. Pytaliśmy się go non-stop i sprawdzaliśmy, czy osoba jest świadoma i w ogóle. No polegliśmy na najprostszej czynności, na sprawdzeniu bezpieczeństwa i założeniu rękawiczek.
0: Najlepsza okazała się drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mławie. Drugie miejsce zdobył zespół szkół numer 4, a trzecie zespół szkół numer 2 w Mławie. Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim. W Mławie jego organizatorem był Mławski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.
10: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Pogoda. 14 stopni w regionie dziś, noc pochmurna ze słabym i umiarkowanym wiatrem z południowego wschodu. Nad ranem 8 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 9 stopni w Sierpcu. Ciśnienie niskie. Na koniec zaproszenie. Mariusz Gulczyński, Zbigniew Sokołowski i Łukasz Józefowicz byli w Wenecji, skąd mieli przywieźć uśmiech dzieci. Czy im się udało i co ich spotkało po drodze? Opowiedzą w audycji Gość Radia 7. Rozmowa dziś po 16.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl. Tu Radio 7. W regionie numer 1.
11: W regionie numer 1. Radio 7.
10: Reklama. Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
12: Na co dzień.
13: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
12: Na co dzień.
13: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
14: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
15: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
10: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
16: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
17: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
18: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Na co dzień
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
7: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
3: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
2: Dziś w Rzymie zagrał finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęska.
4: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
5: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
4: A to jest wciąż w powijakach.
2: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabetcie Cocciaretto, potem 3 Naomi Osace, a wczoraj również 3 Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
3: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
6: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
2: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, audycja Gość Radia 7. Adam Ejnik i przy moim mikrofonie wielcy podróżnicy z Żuromina, którzy przejechali 1600 kilometrów w ramach akcji Rowerem po uśmiech dziecka. Ze mną są Mariusz Gulczyński, Zbigniew Sokołowski i najmłodszy Łukasz Józefowicz. Dzień dobry panom.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przyjechaliście, jak było?
4: Świetnie.
1: Nie żałujecie?
2: Ciężko.
4: Nie, nie żałujemy, na pewno nie żałujemy. Choć były i momenty takie oporne, kurde, na pewno dojazdy i męczące, nie?
2: Tak, były momenty zwątpienia, ale nie daliśmy się.
3: Ale zjazdy były szybkie, panowie.
4: Tak.
1: Co bardziej bolało, nogi, plecy, czy może siedzenie?
4: Nogi. Co obawiałem się o siedzenie, ale jednak nogi. No u mnie bynajmniej, nie?
3: No mnie bardziej tyłek bolał, już tak pod koniec dnia zawsze, już tak jak małe dziecko się wierciłem.
2: A mnie wszystko.
1: 1600 kilometrów mieliśmy relację na co dzień. Praktycznie co 100 parę kilometrów dawaliście sygnał. Jesteśmy, żyjemy. Co takiego najtrudniejszego was spotkało podczas tej niesamowitej podróży do Wenecji?
4: Najtrudniejsze chyba, tak jak dla mnie, były podjazdy te w Alpach, bo jednak nogi dostały w kość. No i wtedy walka z psychiką i z mięśniami, no niestety.
2: Dla mnie w ogóle początek to był straszny, ponieważ ja miałem problem w ogóle, żeby przez 3 dni zasnąć, tak? Ja przez 3 dni nie zmrużyłem nawet oka, także 72 godziny nawet ponad nie zmrużyłem oka. Potem doszła mi kontuzja nogi, kolana, która wcześniej mnie wyeliminowała z maratonu i ona się mi odnowiła, więc też gdzieś tam ten stres mi się coraz bardziej kumulował. Do tego doszły właśnie te ciężkie trasy, podjazdy, więc gdzieś też tam ta głowa mi zaczęła, te myśli zaczęły mi krążyć w głowie, czy ja w ogóle dam radę, nie? Więc też miałem taki problem, więc podjazdy jak najbardziej, ale tutaj u mnie była walka z głową. Największa.
3: Dla mnie były najgorsze podjazdy właśnie w Alpach, ale też upał zrobił swoje tak naprawdę, bo nawet jak już mam przedramiona opalone, to jak się jechało już nawet prostym odcinkiem w Alpach, to już tak te słońce naparzało mi w przedramiona, że normalnie już te ręce to mnie parzyły, nie? Od słońca.
2: Tak, miało być 5 stopni, tak mówili, a było o 20 więcej, 25, więc w cieniu, tak? I to jeszcze w górach, więc no gorąco, bo strasznie.
1: Czyli ten dzień Alpy był najtrudniejszy?
2: Dzień Alp był najtrudniejszy i nawet ostatni dzień Alp, gdzie myśleliśmy, że już będziemy mieli fajnie z górki, ale trasa nas tak przyczołgała, bo mieliśmy przedostatni dzień ponad 6 godzin pod górkę taką, że naprawdę można było ręko dotknąć ulicy. Tak, przejechaliśmy wtedy 15 km przez 6 godzin i naprawdę było bardzo, bardzo ciężko.
1: A powiedzcie naszym słuchaczom, żeby uzmysłowić, jakie to góry. Jakie to są góry? Łazy to nie, co?
2: No nie, razy 100. Najwyższy punkt, jakim byliśmy, to było 3,5 tysiąca metra. Nawet były takie sytuacje, że jak jechaliśmy przez pewne miasta, to ludzie nam dosłownie bili brawa, że po prostu podjechać tam rowerami, bo nie było tam żadnego roweru.
3: No, prawie pionowo, powiem panowie.
4: Nie było więcej wariatów.
1: Aha, a mówiłeś już, Mariusz, że miałeś takie trudne dni, a wy, że mówiliście sobie, no nie, ja już chyba nie dokończę.
4: Jednym z trudniejszych etapów był ostatnie 40 kilometrów. Chłopaki pytali co chwilę, ile jeszcze? No niestety, 2 kilometry ubyło, 4 ubyło. No kurde, z 24 na godzinę z połowie dnia zeszliśmy tylko do 20, bo słabliśmy chyba z minuty na minutę, nie?
2: Ogólnie były takie naprawdę dni. Pierwszy dzień był taki, że nam dał popalić wiatr, tak? Cały dzień jechaliśmy pod wiatr. Potem wieczorem Łukasz sobie rozwalił rękę i to dosyć mocno. I to jeszcze
1: trytytką.
2: Trytytką, dokładnie walka, więc to wszystko zaczynało się nie tak, jak powinno być, tak? Ja mówię, nie mogłem spać, potem miałem problem z kolanem i tak z każdym dniem coś narastało, ale strasznie pomagały nam te live'y. To, że byliśmy z ludźmi, to, że widzieliśmy ich interakcje, to jak nam kibicowali, pisali do nas, to nas po prostu naprawdę podnosiło na duchu i powodowało to, że po prostu gdzieś tam ten ból znikał, a liczyła się tylko trasa, tak? I to, po co jedziemy, tak? Czyli po uśmiech do Wenecji dla dzieci.
3: Ale również też się fajnie właśnie prowadziło transmisję. Na przykład jak ja prowadziłem, czy Mariusz właśnie, czy Zbyszek, to każdy tak miał taką chwilę jakby spokoju z ludźmi i też śmiesznie było, jak ktoś prowadził tego live'a i taka była też odskocznia od tego wszystkiego, nie? Takie się trochę człowiek wyłączał, nie?
2: Tak. Nie czuł w ogóle trasy. W ogóle był w całkowicie innym miejscu, nie? Głową.
1: Wenecja kojarzy się z gondolami. Nie korciło was, żeby ostatni etap zrobić na rowerku wodnym?
4: Nie było rowerów wodnych.
2: Ale była powódź. To cały dzień po prostu... Tak, dwa dni. Te przez ostatni dzień nie dość, że mieliśmy 6 godzin pod górkę, to potem mieliśmy resztę dnia w deszczu, a na drugi dzień od razu, od rana samego, cały dzień lało. Także nawet nam się popsuł właśnie sprzęt elektroniczny tutaj Łukasza. Nie mogliśmy...
1: Pamiętam. Szczęście było, jak zobaczyliście Wenecję?
3: Nie. Właśnie nie było w ogóle szczęścia. Ja miałem tak uczucie, że byłem już taki trochę załamany, smutny. Mówię do Mariusza, mówię, Mariusz, ja to w ogóle się nie cieszę, nie? Ale na następny dzień, moje uczucie, jak wstałem, to już byłem taki szczęśliwy. Także też byłem już mega zmęczony tak naprawdę, jak tam dojechaliśmy.
1: A po drodze, jak ludzie reagowali? Rzeczywiście ktoś wiedział o tej akcji? Pytali was, że idziecie dla dzieci z placówki Mario i Olek?
2: Każdemu, z kim rozmawialiśmy, gdzie nocowaliśmy, gdzie jedliśmy, wszystkim mówiliśmy o tej akcji, pokazywaliśmy nas fanpage, żeby nas śledzili i faktycznie potem widzieliśmy, że lajkowali nam, więc każdemu praktycznie, czy to w Polsce, czy to w Czechach, czy to za granicą, w każdym jednym państwie mówiliśmy o tej akcji.
1: Każda wyprawa ma swoje legendy, jakieś śmieszne historie, absurdalne historie, niezwykłe historie. Podajcie po jakiejś jednej. Co tam wam się przytrafiło? No trytyczka już wiemy, kolano już wiemy.
3: Dobra.
2: No mi się tutaj na pewno ciśnie na usta. Gościnność, jak przekroczyliśmy granicę austriacko-włoską i poszliśmy do baru właśnie na kawę. No i tutaj nas pani Austriaczka, bo to pomimo, że to była włoska granica, po włoskiej stronie, ale to była pani Austriaczka, tak nas fajnie ugościła, że nie dość, że nam nie pozwoliła ładować właśnie sprzętu, kontrolowała nas, to jeszcze nas potem na koniec przegoniła w ogóle z zadaszenia, żebyśmy po prostu poroszli sobie. Więc to tak.
4: Gdzie przestawiła rachunek 900 euro za prąd?
2: Ogólnie wszyscy ludzie naprawdę byli mega, mega życzliwi, więc to mi się na razie tak przypomina. Jeżeli
3: a u mnie taka śmieszna sytuacja jest w Czechach, pod domem tak zwanej Sabinki, co Zbyszek zaczął serwisować rower i wyjął swoją Makitę z udarem i prr na środku wioski napasza to Makito, rozkręca sobie rower.
2: Tak, i potem cały czas to wspomnialiśmy i się śmieliśmy. No w ogóle cały czas mieliśmy taką, no żartowaliśmy sobie, każdy z każdego, mieliśmy mega dystans do siebie i też się ludzie pytali, czy się kłóciliśmy. No właśnie nie, bo każdy miał swoją rolę, każdy szanował drugą osobę za tą rolę, jaką pełnił i mimo wszystko mieliśmy do siebie dystans. I dzięki temu właśnie też mieliśmy uśmiech cały czas na tej twarzy i ona tam gdzieś też nam wynagradzała to zmęczenie.
4: Wyprawa była częścią zabawy takiej, nie?
1: A jak wyglądały poranki po takim zmęczeniu? Kładliście się spać i rano był wojskowy rygor, czy raczej walka z budzikiem i próba jakiejś drzemki jeszcze malutkiej?
3: U mnie to wyglądało tak, że no poranki miałem bardzo ciężkie, no bo jak sobie zawsze ustawiłem budzik na piąto, to i tak zawsze finalnie wstawałem 5:30, 5:40. Nawet dwa razy chyba się zdarzyło zaspać, nie? Ale to właśnie najgorsze, ja miałem poranki z tym, że miałem nogi jak z betonu. Takie i wszystko takie bolało, te nogi ciężkie. Jeszcze rano sprzęt, na przykład spinem, jak transmisję prowadził Mariusz albo Zbyszek, to z mojego rowera wszystko mi się schodziło, spięcie sprzętu, przełożenie, wszystko też się mi właśnie zajmowało z pół godziny dobre. To takie miałem bardzo ciężkie te poranki, no jak tak, umie.
2: Ja ogarniałem właśnie social media wieczorami, ale też i rankami dokończałem. Zbyszek tutaj właśnie ogarniał rowery, a Łukasz właśnie miał na głowie ten cały sprzęt, więc te poranki były bardzo chaotyczne, plus no i coś trzeba było zjeść, tak? Więc dokładnie, więc się też mialiśmy, każdy robił jajecznicę rano, nie? Na zmianę.
1: No to każdy miał swoją rolę, tak? Tak jak nie zmieniło się to. A jestem ciekawy, czy jakieś takie niefortunne przygody się wydarzyły. Mówiliście o tym deszczu, o tej pogodzie. Zabłądziliście gdzieś na trasie może?
3: Tak.
4: Zabłądziliśmy, bo przez przypadek zamiast nastawić linc austriacki, nastawiłem ja osobiście. Linca, nie wiem dlaczego tak się stało, linc niemiecki. Jedziemy po 5 kilometrach, żeśmy się zorientowali, że nie w tą stronę w ogóle.
2: I jeszcze oczywiście 5 kilometrów pod górkę.
3: I to z samego rana.
1: No to nie.
2: Dodatkowo też nas oczywiście nawigacja wyprowadziła w las, dosłownie w las, że jechaliśmy po gałęziach, więc...
1: Ta wyprawa miała bardzo ważny cel. Czy udało się ten cel zrealizować? Jechaliście po uśmiech dzieci, czy przyjechaliście przywożąc ten uśmiech dla tych dzieci z placówki Mario i Olek z Lidz Barka.
2: Tak, przywieźliśmy i to jeszcze z nawiązką nawet, tak? Udało nam się zebrać ponad 66 tysięcy złotych, tak? Mamy na aktualnie na zrzutce, zrzutka cały czas trwa, więc udało nam się ten plan zrealizować. Jeszcze trwa przez 19 dni.
1: No to co, zachęcimy, prawda, żeby wpłacać na tę... Wy zrobiliście swoją robotę, niech jeszcze inni coś dołożą.
2: Dokładnie, słuchajcie, limitu dolnego, górnego, przepraszam, nie ma, tak? Dolny był, było to 50 tysięcy, górnego natomiast nie ma, wiadomo, ile by nie było, to zawsze jest za mało. Tych środków nam potrzeba.
3: Jeszcze chciałbym przypomnieć, że na 100 tysięcy złotych będzie na zrzutka.pl, robimy sobie w trójkę tatuaże, na żywo, będzie transmisja i tatuujemy sobie logo rowerem po śmiech dzieci.
1: A ja chciałbym przypomnieć o wyzwaniu, które dyrektor rzucił, prawda?
4: Tak, tak.
1: Przypomnijmy, żeby on nie myślał, że tu mu przebaczymy.
3: Dyrektor rzucił w komentarzu sobie wyzwanie, moim zdaniem duże wyzwanie jak dla siebie, bo napisał, że jak będzie 50 tysięcy na zrzutka.pl, to schudnie 20 kg, także powodzenia, Mariusz.
1: Będziemy tego pilnować. Po takim wyczynie mówi się czasami nigdy więcej, ale chyba w was jest ciągle jakaś energia i chęć przenoszenia gór.
2: Znaczy, widzimy, że ta akcja naprawdę w ogóle tak scaliła społeczeństwo tutaj z naszego regionu i bo naprawdę mieliśmy bardzo fajny odzew od ludzi, od właśnie miałem takie informacje, że słuchaj, pół powiatu z wami było i tak właśnie mamy takie poczucie, że chyba jednak takie akcje są potrzebne, jest ich bardzo mało. I takie akcje właśnie, żeby tutaj wspierać osoby potrzebujące, no są potrzebne, tak? I osoby, które to będą inicjować, więc nie mówimy nie.
1: Warto pomagać? Inni też powinni pomagać, jak myślicie?
2: Zdecydowanie. Ja tutaj nawet nie mam cienia wątpliwości.
4: Tak, jak najwięcej takich akcji.
3: Dokładnie, bo też dobro wraca, pamiętajcie.
2: Dlatego chcieliśmy też naszym przykładem pokazać, tak, że tak naprawdę grupa trzech, no w sumie nieznanych sobie osób podjęła też nieznaną dla siebie tutaj przygodę i to dosyć taką wymagającą, tak, ale poradziliśmy sobie, bo widzieliśmy właśnie w jakim celu my jedziemy, tak, i ten cel nas też bardzo mocno dopingował.
1: Już jestem ciekawy, gdzie pojadą następnym razem. Byli z nami Łukasz Józefowicz, Zbigniew Sokołowski i Mariusz Gulczyński, którzy przyjechali z Wenecji z uśmiechem dla dzieci.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 14 dzień maja. W 1607 roku biskup płocki Wojciech Baranowski został przeniesiony na biskupstwo kujawsko-pomorskie. W 1908 roku pruski parlament krajowy zatwierdził projekt budowy niedokończonego kanału mazurskiego, który miał połączyć wielkie jeziora mazurskie z Bałtykiem poprzez rzeki Łynę i Pregołę. W 1948 roku urodzony w Płońsku Dawid Ben-Gurion przewodniczył uroczystości proklamacji niepodległości Izraela, składając jako pierwszy podpis pod tą deklaracją. W 2005 roku mszą świętą zainaugurowano odbudowę kościoła świętego Rocha w Sadykszu w gminie Obryte w powiecie pułtuskim. Świątynia spłonęła w pożarze. W 2010 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie wydała dekret o ważności procesu beatyfikacyjnego urodzonej w Godziszewach w gminie Rypin Walentyny Łempickiej. W 2019 roku Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim nadała pośmiertnie Bolesławowi Zoniowi tytuł honorowego obywatela miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Był dowódcą 45. Lotniczej Eskadry Doświadczalnej w Modlinie. W 2022 roku ksiądz Szymon Chachulski został proboszczem parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i błogosławionych męczenników działdowskich.

arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego w Działdowie. Urodzili się w 1659 roku Stanisław Bonifacy Wierzbowski, kanonik gnieźnieński, dziekan pułtuski. W 1917 roku w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Tadeusz Gesek, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w Stalagu 1A, przeżył okupację. W 1924 roku w Działdowie Teodozja Kamińska, uczestniczka powstania warszawskiego, wzięta do niewoli niemieckiej, osadzona w Stalagu 4D, a następnie w Stalagu 4F, z którego została zwolniona. Dalsze losy nieznane. W 1938 roku Ireneusz Michaś, był wojewódzkim lekarzem weterynarii w Ciechanowie. W latach 90. zasiadał w Radzie Miejskiej Ciechanowa, pełnił funkcję senatora 3. i 4. kadencji z województwa ciechanowskiego. Później był mazowieckim wojewódzkim lekarzem weterynarii. W 1958 roku Andrzej Grubba, tenisista stołowy, 3-krotny brązowy medalista Mistrzostw Świata, zdobywca Pucharu Świata i 2-krotny finalista tych rozgrywek. Uważany za najlepszego zawodnika w historii polskiego tenisa stołowego. Jego imię zostało nadane hali sportowej w Jerzewie w gminie Zawidz w powiecie sierpeckim. Zmarli w 1800 roku w Działdowie Wilhelm Reinhold Scheidt, chirurg miejski i przełożony przytułku. W 1904 roku Karol Gustav Manitius, superintendent generalny kościoła ewangelicko-augsburskiego, pracował jako wikariusz w Przasnyszu, wprowadzał nabożeństwa w języku polskim i reprezentował otwartą polską postawę narodową. W 1933 roku w Pułtusku Aleksander Pawlicki, starszy ułan, kawalerzysta Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1943 roku Natalia Olszewska, siostra Maria Konrada od Matki Bożej Anielskiej, urodzona w Bieńkach-Bucicach w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim, nowicjuszka, mniszka klaryska kapucynka II zakonu świętego Franciszka, reguły świętej Klary w Przasnyszu, osadzona w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie. W 1949 roku Józef Łukaszewicz, pseudonim Walek, Kruk, sierżant Narodowych Sił Zbrojnych, urodzony w Klukowie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim. W 1986 roku Wacław Zarzecki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku i obrońca Modlina. W 2018 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Piotr Janusz Kramkowski, burmistrz Lidzbarka w latach 2002-2006. W 2021 roku w Działdowie Krystyna Kozłowska-Ecrot prowadziła zajęcia taneczne w Miejskim Domu Kultury w Działdowie. Prowadzone przez nią zespoły taneczne zdobywały znaczące wyróżnienia na szczeblu krajowym. Wyróżniona działdowską Katarzynką.

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Szukasz świeżości w najlepszej cenie? Wpadnij do Gram Market. Polski ogórek szklarniowy za jedyne 3,49 za kilogram, a soczysty arbuz teraz tylko 4,99 za kilogram. A do kanapek wybierz ser żółty Baron w świetnej cenie 1,99 zł za 100 gramów. Najniższa cena przed obniżką 2,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
4: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
5: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą, zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
8: Chciałbym złapać ją w sieć, nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze sklep.
7: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nieznana substancja w rzece Czarnachańcza i w jeziorze Wigry. Dyrektor Muzeum Wilanowie stracił stanowisko przez imprezę techno. Będzie też sport. Janik Sinner poprawił rekord Nowaka Dżokowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarnachańcza oraz jeziora Wigry. O skażeniu donosi Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Czarnachańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa przez tereny o unikatowych walorach krajobrazowych. Jak informują służby, które pobrały już próbki, woda w rzece była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności. Nie zauważono śniętych ryb. Sprawę bada Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Po aferze z imprezą techno na terenie pałacu w Wilanowie minister kultury odwołała właśnie Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Minister Marta Cienkowska ma być oburzona koncertem zorganizowanym w pałacowych ogrodach, a także zasięgiem afery na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. W Warszawie historyczna decyzja. Urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji związku pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Jak zmieni się sytuacja prawna osób homoseksualnych? W takiej sytuacji pytamy wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
3: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonkom, którzy mają tę samą płeć, którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo takich kwestii jak adopcja, przysposobienie.
2: Dzisiejsza pierwsza transkrypcja związku pary jednopłciowej nie oznacza także, że w Polsce będzie można zawierać małżeństwa jednopłciowe. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencyjnych z tego powodu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
2: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Janik Sinner, pokonując rosyjskiego tenisista Andrzeja Rublowa i awansując do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza, gdyż wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Rywalem Sinnera w półfinale będzie albo Rosjanin Daniil Miedwiediew, albo hiszpański kwalifikant Martin Landuluse. Tego dowiemy się wieczorem, a jeszcze dziś w Rzymie dwa półfinały kobiet. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Zoraną Czirstą, a po 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną.

0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Good love is a never ending story. Can nothing break.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą, zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ulica Lidzbarska w Żurominie zostanie wyremontowana. Miasto ogłosiło przetarg. Rodzinny rajd wraca, ruszyły zapisy dla rowerzystów. Twierdza przełamana, bolesna porażka Mławianki u siebie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Żuromin remontuje jedną z najdłuższych ulic. Miasto już uruchomiło procedury przetargowe. Lidzbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na tę inwestycję pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
3: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Lidzbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego kilku milionów złotych, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować i w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni, budowę dwóch rond przy technikum oraz przy ulicach Działkowej i Przemysłowej. Pojawi się ścieżka rowerowa i oświetlenie. Przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Prace w centrum miasta mają ruszyć jeszcze w pierwszym półroczu. W ciechanowskim ratuszu odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nowych programów wsparcia dla mieszkańców. Spotkanie będzie dotyczyło rehabilitacji dla ciechanowian oraz grantów na wymianę okien i instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące planowanych programów. Jak podkreśla Urząd Miasta, mają one zostać dopasowane do realnych potrzeb ciechanowian. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:15 w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze ratusza. Programy mają być realizowane dzięki środkom z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Ciechanów pozyskał na ten cel łącznie 51 milionów złotych. Przypomnijmy, że w ramach programu działają już bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz usługa Złota Rączka, czyli drobne naprawy wykonywane u mieszkańców. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie rozpoczął zapisy na kolejną edycję rodzinnego rajdu rowerowego. Odbędzie się 21 czerwca, w pierwszy dzień lata. Rowerzyści przejadą trasą przez Księży Dwór, Wysoką, Pryjomę i Płośnicę do Małego Łęcka. Tam zaplanowano dłuższy postój. Uczestników będą gościły panie z koła gospodyń wiejskich w Małym Łęcku. Organizatorzy przygotowali także konkursy z nagrodami. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Dyrektor MOSiR-u Kacper Leśny przypomina również o rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski i zachęca do kręcenia kilometrów dla Działdowa w aplikacji Aktywne Miasta. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie. Sport. Mławianka Mława przegrała 0-1 z Jagiellonią 2 Białystok na własnym terenie w 31. kolejce BetClick trzeciej ligi. Biało-zieloni nie byli przed tym meczem skazywani na porażkę, mimo niższej pozycji w ligowej klasyfikacji. Kapitalny bilans ostatnich spotkań u siebie dawał nadzieję na walkę o 3 punkty z rywalem, który historycznie często bywał lepszy od Mławianki. Goście byli jednak skuteczni. W 31. minucie do siatki Piotra Piotrowskiego kapitalnym strzałem z dystansu piłkę skierował Jusuf Sylla, który w tym sezonie zaliczał minuty w ekstraklasie. Gospodarze mimo ofensywnej gry nie byli w stanie sforsować defensywy Jagi. Rzutu karnego nie wykorzystał Gabriel Kirejczyk. Mławianka mimo porażki pozostaje poza strefą spadkową. Zapas jest już jednak jedynie iluzoryczny. Sytuacja w tabeli wymaga punktowania z trudnymi rywalami, którzy czekają na drużyny Marka Gołębiewskiego w końcówce sezonu. Następnym z nich jest Widzew Łódź 2, który zajmuje obecnie 7. miejsce. Stawką meczu jest utrzymanie Mławianki na wodach trzeciej ligi. Spotkanie na wyjeździe odbędzie się w niedzielę, początek o godzinie 12.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
4: W regionie numer 1 Radio 7.
5: Reklama.
6: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
5: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
7: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
8: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
9: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
10: Chciałbym złapać ją w sieć, nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze...
9: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
11: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 8,99. Oranżada Helena, 1,25 litra, 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Kokolino, płyn do płukania, 975 ml, 9,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: tonight. Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej. Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
2: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały na Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
5: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
2: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2-6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Ostatnim zawodnikiem gospodarzy, który wzniósł trofeum na Foro Italico, był Adriano Panatta. Sława włoskiego tenisa w niedzielę wręczy puchar tegorocznego zwycięzcy, a na trybunach podczas finału ma zasiąść prezydent Włoch Sergio Mattarella. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Polce w końcu udało się przełamać swoją niemoc i po raz pierwszy w tym roku przebrnęła ćwierćfinał. W kapitalnym stylu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Michał Waszkiewicz.
7: Wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale przyleciały już trzy. Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
8: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
7: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała. Na korzyść Świątek na pewno działa fakt, że w ostatnich trzech meczach straciła ledwie 7 gemów, a Świtolina awans wywalczyła wczoraj późnym wieczorem po wyczerpującym trzysetowym boju z Jeleną Rybakiną.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Madonna, Shakira i BTS wystąpią wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, dr Michał Dzimira z Lidzbarka. Przedstawiam Państwu kolejny odcinek z historii Lidzbarka w okresie Wiosny Ludów. Mijały lata, ale nie minął bojowy duch Polaków w walce o niepodległość. Do kolejnej próby odzyskania wolności doszło na ziemiach polskich w latach 1848-1849. Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą Wiosny Ludów. Walka o niepodległość odbywała się w zaborze austriackim i pruskim. Tereny ziemi lidzbarskiej objęte zostały ruchem konspiracyjnym jeszcze przed wybuchem Wiosny Ludów. Działało tu Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które chciało wywołać powstanie w 1846 roku. Z pewnością ziemia lidzbarska wchodziła w skład brodnickiego obwodu powstańczego, na którym czele stał komisarz Józef Czarnowski. Myślę, że w Lidzbarku działali wówczas patrioci, którzy chcieli walczyć o Polskę. Niestety do wybuchu powstania nie doszło, gdyż spisek został wykryty, a patrioci aresztowani. Po rewolucji w Berlinie w marcu 1848 roku oraz w Poznańskiem na ziemi lidzbarskiej doszło do ożywienia działalności narodowej, mającej na celu zapewnienie Polakom swobód narodowych i konstytucyjnych. Wydarzenia te kryją kolejne sekrety z przeszłości tej ziemi. Czy działały tu koła Ligi Polskiej i czy docierała prasa polska, to kolejne zagadki naszej historii. Wkrótce zaborcy zaczęli tłumić polskie dążenia społeczno-narodowe, a wśród Polaków narastał bunt i opór, co musiało doprowadzić do wybuchu kolejnego powstania. Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w zaborze rosyjskim, ale już w przededniu jego wybuchu mieszkańcy ziemi lidzbarskiej byli przygotowywani przez emisariuszy do wzięcia udziału w walkach. Ludność żywo też zareagowała na wydarzenia w Warszawie, gdzie podczas manifestacji zabito Polaków. W naszym regionie odbyły się msze za pomordowanych. W tym czasie władze pruskie dokonały licznych rewizji i aresztowań wśród tutejszej ludności. Pomimo gróźb ze strony zaborców, mieszkańcy Lidzbarka czynnie włączyli się w wir powstania. Powstanie styczniowe trwające w latach 1863-1864 miało charakter walk partyzanckich. Nie doszło więc do wielkich bitew polsko-rosyjskich. Powstańcy atakowali nagle z lasów, pól, zza stogów siana. I znów wśród bohaterskich bojowników o Polskę nie zabrakło synów lidzbarskiej ziemi, która była świadkiem przemarszów licznych powstańczych oddziałów. Znów przez Lidzbark przechodzili ochotnicy idący walczyć za ojczyznę do zaboru rosyjskiego. Niestety, mimo ogromnego wysiłku Polaków, zaborcy znów zwyciężyli. Na Polaków ponownie spadły represje, konfiskaty majątków, śmierć. Ostatnie walki powstania styczniowego dobiegły końca jesienią 1864 roku. Pomimo klęski, naród polski, w tym i mieszkańcy ziemi lidzbarskiej, przetrwali ten trudny okres. Przetrwali dzięki wierze i Kościołowi katolickiemu, a czasy walk narodowo-wyzwoleńczych w XIX wieku na ziemi lidzbarskiej pozostawiły wiele zagadek.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
6: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
8: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą, zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
9: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Starostowie z regionu na konwencie rozmowy o rozwoju Mazowsza. Jubileusz naukowca, benefis księdza z Bieżunia. Noc muzeów w Opinogórze, spektakl, spacery i historia Mazowsza. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Samorządowcy z północnego Mazowsza uczestniczyli w 4. konwencie powiatów województwa mazowieckiego. Obrady odbyły się w Otrębusach. W spotkaniu udział wzięli starosta mławski Witold Okumski, starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz, wicestarosta żuromiński Ireneusz Rejmus, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, starosta płoński Artur Adamski oraz starosta przesnyski Paweł Mostowy. Podczas konwentu rozmawiano m.in. o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, strategii rozwoju Mazowsza oraz bezpieczeństwie mieszkańców. Samorządowcy wymieniali się również doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. Konwent powiatów województwa mazowieckiego jest forum współpracy samorządowej.

0: rządów z regionu i miejscem dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla lokalnych społeczności. W Bieżuniu odbędzie się uroczystość jubileuszowa. W sobotę zaplanowano benefis księdza prałata profesora Cypriana Rogowskiego. Wydarzenie będzie poświęcone 70-leciu urodzin i 45-leciu pracy naukowej. Organizatorzy podkreślają dorobek naukowca i jego związki z Mazowszem. Burmistrz Andrzej Sztybor wskazuje z kolei jego związek z Bieżuniem.
1: Tu się urodził, tu ukończył szkołę podstawową. To miejsce, które ukształtowało jego pierwsze doświadczenia i wartości. Jubilat przez całe życie zachowuje więź ze swoją małą ojczyzną. I choć jego droga wiodła przez Rzym, Kassel, Olsztyn i niemieckie uniwersytety, to myślą i sercem wraca nadal do Bieżunia.
0: Ksiądz jest wybitnym naukowcem, podkreśla Andrzej Sztybor.
1: To kapłan, uczony, nauczyciel, wychowawca, a także ambasador polskiej myśli teologicznej w Europie. Jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym, wieloletnim kierownikiem Katedry Katechetyki i Pedagogiki Religii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także od 25 lat wykłada na Uniwersytecie w Wechcie w Niemczech.
0: Program rozpocznie się mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie uczestnicy przeniosą się do zabytkowego dworu w Chamsku, gdzie zaplanowano część oficjalną z wystąpieniami i laudacjami. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele samorządu i środowiska naukowego z Polski i zagranicy. Zaplanowano także oprawę muzyczną oraz spotkanie jubileuszowe. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, początek o godzinie 11. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze organizuje Noc Muzeów. Wydarzenie odbędzie się w sobotę. W programie znalazły się spektakle, spacery historyczne, warsztaty i zwiedzanie muzeum. Jednym z głównych punktów wieczoru będzie spektakl Śluby Panieńskie Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Plany są takie, żeby spektakl odbył się w plenerze, mówi dyrektor muzeum Monika Salamon-Miłoboszewska.
2: Państwo od lat czekają na teatry w plenerze. Zapoczątkowaliśmy tą tradycję przed laty i bardzo gorąco, entuzjastycznie Państwo przyjęli. Najbardziej kochają Państwo te wydarzenia, które dzieją się w plenerze, w otoczeniu wtedy kwitnącego bzu. Realizując usilne Państwa prośby, spróbujemy zorganizować to wydarzenie przed oficyną, a jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą, przeniesiemy je do oranżerii.
0: Tego dnia odbędą się m.in. spacery po parku i kryptach, wizyty w pracowni konserwatorskiej oraz muzealnej stajni, a także warsztaty plastyczne dla dzieci. Wieczorem zaplanowano również prelekcje o Mazowszu przed włączeniem do Królestwa Polskiego oraz pokaz filmu Biały Rycerz – Porwanie księcia Janusza. Atrakcje będą bardzo zróżnicowane, zapewnia Monika Salamon-Miłoboszewska.
2: Każdy znajdzie coś dla siebie, no i tradycyjnie oczywiście od 18 do 22 bezpłatne zwiedzanie wszystkich naszych obiektów.
0: Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Dodatkowo z Ciechanowa do Opinogóry Górnej kursować będą specjalne autobusy. Odjazdy zaplanowano o godzinie 16.20 i 18.00, a powroty o 21.00 i 22.10. W Parku Miejskim w Mławie odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież ze szkół średnich. Uczniowie rywalizowali w zadaniach sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli reagować na symulowane sytuacje zagrożenia życia.
3: Proszę mi powiedzieć, czy pani ma ze sobą jakieś leki? Jest pani na coś uczulona?
4: Na pszczoły jest uczulenie, prawdopodobnie.
3: Aha, dobrze. Czy ma pani jakieś leki przy sobie?
5: Nie.
3: Nie ma pani żadnych leków?
5: No kiedyś mnie urządliła pszczoła i miałam z tym kłopoty, więc możliwe, że coś się będzie działo, bo się źle czuję.
6: Możliwe uczulenie.
7: Dobrze, przyjąłem, dysponuję karetki i straż pożarną. Proszę działać zgodnie z procedurami alergicznymi na osoby urządlone.
0: Przedstawiono różne sytuacje zagrożenia, mówi Juliusz Fabisiak z pierwszego liceum w Mławie.
8: Było podejrzenie zawału i osoba tutaj przestała oddychać. Straciła funkcję życiowej, trzeba było przystąpić tutaj do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jak to przebiega? No przede wszystkim uciskamy na klatkę piersiową swojej osoby poszkodowanej. 30 uciśnięć, 2 wdechy. Warto to pamiętać, taką sekwencję. Powinniśmy jak najbardziej propagować pierwszą pomoc. Każdemu może się przydać.
0: Zdarzały się też drobne wpadki, jak ta przy poszkodowanym z cukrzycą, mówi Maja Węgierska z zespołu szkół nr 1 w Mławie.
9: No musieliśmy na pewno podtrzymać poszkodowanego i sprawdzić, czy ma przy sobie leki. Poszkodowana osoba nie miała tych leków przy sobie, jednakże osoby trzecie miały przy sobie słodki napój, który podaliśmy. Pytaliśmy się go non-stop i sprawdzaliśmy, czy osoba jest świadoma i w ogóle. No polegliśmy na najprostszej czynności, na sprawdzeniu bezpieczeństwa i założeniu rękawiczek.
0: Najlepsza okazała się drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mławie. Drugie miejsce zdobył zespół szkół nr 4, a trzecie zespół szkół nr 2 w Mławie. Wydarzenie odbyło się w Parku Miejskim w Mławie. Jego organizatorem był Mławski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.
10: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7. w regionie numer 1. Reklama.
11: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
12: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
11: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
13: Yosera. We care, you grow.
14: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
13: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
14: Co one mi dadzą?
13: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
15: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
10: Reklama.
16: Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Miasta.
1: To są wiadomości Radia 7.
0: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
2: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
0: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
0: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica. Co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1,5 tysiąca dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
4: Będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
0: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Coco Gauff pokonała Sorenę Kirsteę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z numerem 3 Amerykanka spotkała się z Rumunką po raz 4 i odniosła 4 zwycięstwo, ale pierwsze w 2 setach. Potrzebowała do tego 78 minut. Gauff po raz 2 z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Włoszce Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu 6 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpieli m.in. Dylan Groenewegen i Jonathan Milan. Liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. I na koniec kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. To oficjalna oferta, a napastnik FC Barcelony poważnie ją rozważa. Michał Waszkiewicz.
6: Transfer Roberta Lewandowskiego to zawsze jest saga, która zdaje się nie mieć końca. Tak było, gdy kończył mu się kontrakt z Bayernem Monachium, tak jest teraz, gdy kończy mu się umowa z FC Barceloną. Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire. Co wybierze Polak? Czym się będzie kierował? Dowiemy się w ciągu kilku najbliższych tygodni, a może dni.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Jutro nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum, po południe i południowy wschód.

Wieczorynka Radia 7. Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
1: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
2: Reklama.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now. Too much rain over paradise.

0: Reklama.
1: Góralski zespół zbuje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbuje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbuje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.
2: Radio 7. My Station. W regionie numer 1. Number 1.

0: Reklama.
1: Góralski zespół Zbóje w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już w sobotę 16 maja zapraszamy wszystkich miłośników zespołu Zbóje na góralską noc pełną największych hitów. Koncert odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina pod dużą, zadaszoną sceną. Start koncertu godzina 23. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 16 maja, sobota. Koncert góralskiego zespołu Zbóje. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie żyje scenarzysta, prawnik i były senator Krzysztof Piesiewicz. Cena litra oleju napędowego jutro niższa niż dziś. Argentyńscy naukowcy będą szukać źródła zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu. Miriam Lipińska. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, były senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi Dekalogu, Bez końca, Podwójnego życia Weroniki, a także filmowej trylogii Trzy kolory. Za scenariusz do filmu Trzy kolory czerwone był nominowany do Oscara. Bez wątpienia, gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej, mówi krytyk filmowy Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej.
3: To spotkanie na pewno odmieniło kino Piesiewicza. Zwróciło go bardziej ku tematyce religijnej, metafizycznej. To spotkanie właśnie katolika Piesiewicza i agnostyka Kieślowskiego zaowocowało tym wyjątkowym spojrzeniem na sprawy religijne, jakie pojawiło się w Dekalogu.
2: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Ceny benzyn jutro się nie zmienią. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 39 groszy, a 98 6 zł i 98 groszy. Tańszy będzie natomiast litr oleju napędowego. Zatankujemy go za nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zagranica. W przyszłym tygodniu rozpocznie się misja badawcza w sprawie hantawirusa na południu Argentyny. To właśnie

0: Stamtąd wyruszył wycieczkowiec MV Hondius, na którym wykryto ognisko wirusa. 3 osoby zmarły. Badacze mają pobrać próbki od gryzoni. Chodzi o ustalenie źródła zakażeń na statku. W mediach pojawiły się spekulacje, że do zakażenia mogło dojść na wysypisku śmieci, gdzie turyści chodzą, by obserwować ptaki. I na koniec wracamy do kraju. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Już jutro, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
1: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
0: Z kolei Muzeum Krakowa przygotowało nocne zwiedzanie fabryki Schindlera i spacery po nowochódzkich schronach. W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł. Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz i burze w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód, ale nadal dość przyjemnie ciepło. Od 13 stopni w Wielkopolsce przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.